0: Togaranchi tokan junyo sakal estereo gerario ut raglal kutan yo chikulak chulaning saro choche blachi tokan hokanakwi abanan hokanakwi kama yogo shival lisa hecho le hecho greca o a Guillermo honche iglesia en gangana o jarush matani mare o la juchi ot malak ola kuchi kwaksut abana na na na okre manyan na na okre raklal kutan na oken visa lisa hecho lehila ino chokere la eche junire liserabili kangela kwaye kulak kwangan kulak kwangan anakwanto chena na bolan oben sashmach oben sashmach kawa Guillermo malah kaslan iskwa kecek li kaslan iskwa sen makan esye launaka kaslan iskwa launaka kaslan iskwa usta juntu kula launaka kaslan iskwa rikinan joko shrakwal bi komonesh rikinan nakarak li raklal kutan
1: Karerunum tahenak narak nawek. Ushlish kuli tirulika ish kakado onar elikutan. Terapila eshik inishtialalil. Pangelev lahtilonesho kolahatin. Arinsa likanje.